0: Ac S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.